Egawa, Egawa, Egawa, Egawa, Egawa, Egawa, Egawa, Egawa, Egawa, Egawa, Kasila kia kuyota, Kasila kia kuyota, Inama sativa kon, Toyota, Egawa, Egawa, Egawa, Egawa.